Orero yitwa Wizkid no ndaracyaduhereza je mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikungwa ndetse zinaca agahigo